week-end et souhaiter à tous ses amis et connaissances, auditeurs, auditrices, internautes, à toutes les équipes de Radio Saint-Labor, sans oublier tous les Polonais et autres à l'écoute de cette émission, au personnel soignant. Et c'est de la part de Jean de Sarreguemines. Dobry weekend, jest życzony dla wszystkich słuchaczy, słuchaczki, dla wszystkich znajomych, dla wszystkich Polaków, Polaków i innych, co słuchają tę polską melodię, tak samo dla pielęgniarków i pielęgniarki i dla całej stacji radiowej. I te życzenia są od Janka ze Sarreguemines.

week-end est souhaité à Marianne de Belleroche, à Sidonie, à Gigi, Didier, Robert, Nathalie, amie et connaissance, auditeur, auditrice, internaute, toutes les équipes de Radio Saint-Nabor, et c'est de la part de Irène de Diblin. Dobry week-end jest życzony dla Marianne z Belleroche, dla Sidonie, dla Gigi, dla Didier, dla Roberta, dla Nataszy, dla wszystkich słuchaczy, słuchaczki, dla wszystkich znajomych, dla całej stacji radiowej i te życzenia są od Ireny z Diblin.